dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu.

dobrodzieju i zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju.

spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwiły.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

Zespół Żywiołak pozdrawia słuchaczy radia Nowinki. Pozdrowienia od Krasnali.

Mamy dzisiaj środę, 16 dzień września i 259 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Edyta, Kamila, Kornel, ale także Franciszek, Wiktor, Jan, Lucja, Eugenia, Cyprian, Ludmiła, Korneliusz, Ariadna, Eufemia, Innocenta, Korneli, Sebastiana, Innocentyna. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. Brzmi poważnie. Światowy Dzień Fryzjera. Lubimy. Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej to również bardzo poważne, ale poza tym Dzień Maszynisty, no i od razu Dzień Bluesa, także muzycznie na koniec się nieco zrobiło. A jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, to podpowiem, że jutro o 18 w klubie Zaścianek As December Falls koncertować będą, czyli pop punk plus alternatywa, i to trochę rockowa, prosto z Wysp Brytyjskich. Myślę, że ciekawie się zapowiada. Jeżeli wolicie nieco jazzowe brzmienia, to Groove Shuffles koncertować będą pod Jaszczurami o godzinie 19. Również jutro. Dodam jeszcze, że razem z nimi wystąpi amerykański trem czy z Brooklynu Satish Robertson. Jednym słowem, na pewno dźwięki niesamowite. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam wycieczkę do Multikina, a tam zarówno dzisiaj, jak i jutro o 20:00 Oasis Don't Look Back in Anger. Jednym słowem, no prawie że dokument, ale bardziej film muzyczny dotyczący akurat braci Gallagherów. Jednym słowem, grupa Oasis na pewno Was zaskoczyć może, i to w filmowej obsadzie. No, koncert jednym słowem bardzo intensywny. Informacje bieżące. Otóż w czasie forum ekonomicznego w Karpaczu zaprezentowany był cyberstrażnik kolejowy, a chodzi o to, że powstał przy współpracy Politechniki Krakowskiej i specjalistów Public Transport Services, czyli PTS, zaawansowany system monitorowania i ochrony cyberbezpieczeństwa dla transportu szynowego. No i oczywiście jest to nasza produkcja, a monitorują w czasie rzeczywistym zagrożenia dla pojazdów szynowych, lokomotyw, zespołów trakcyjnych, tramwajów, metra, chroni pokładowe sieci przed atakami, wykrywa anomalii i podatności na cyberzagrożenia, a skuteczną ochronę systemów krytycznych zapewnia bez ingerencji w ich pracę. Polska premiera, tak jak wspomniałem, odbyła się w czasie forum ekonomicznego w Karpaczu, natomiast europejska prezentacja systemu zaplanowana jest na koniec września w Berlinie, podczas największych na kontynencie targów branżowych w kolejnictwie, czyli InnoTrans 2026. A pierwsze wdrożenia systemu odbywa się właśnie w pojazdach kolei małopolskich, co oczywiście jest nader ważne, biorąc pod uwagę ogólny stan zagrożenia kwestiami cyberbezpieczeństwa. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie tyle po Waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy to, że będzie ciekawie, to, że będzie głośno i to, że będzie fajnie. A jeżeli chodzi o szczegóły bardziej przyziemne, to podpowiem, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9:00, natomiast wieczorem o godzinie 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuściak. Natomiast dzisiaj o godzinie 20:00 Kultywator. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jest 15 września i zrealizujemy, zanim przejdziemy już do takich rzeczy pewnie bardziej typowo jesiennych, do premier, to w ogóle premiery i random to za tydzień, no to realizujemy pierwszy tej jesieni taki typowy motyw przewodni. Motyw, który przyszedł do nas zupełnie nieoczekiwanie. Trochę powiązany z tym, że nową płytę wydała formacja Mastodon o dość konkretnej nazwie. Mianowicie, tak jak wspominaliśmy przed tygodniem, gramy dzisiaj rzeczy z motywem prehistorycznym. Przy czym oczywiście, tak jak zawsze w tego typu sytuacjach, ten motyw prehistoryczny można rozumieć na różne sposoby. To są teksty, to są czasem nazwy zespołów. W moim wypadku jest też trochę takich wykonawców, którzy wykorzystywali malowidła naskalne na grafikach swoich albumów, więc będzie dość różnorodnie. Oczywiście no, raczej z przechyłem gitarowym, bo tego typu rzeczy często, przynajmniej w moim wypadku tak się wydaje, że często po prostu sięgają po nie artyści nie tyle metalowi, czy chociaż oczywiście nie głównie, ale nie tyle metalowi, co po prostu gitarowi, grunge'owi, właśnie wspomniane metale, będzie też polski grunge zresztą, ale zanim przejdziemy do konkretów, no to jeszcze gwoli formalności, audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I właśnie jeden przypadek nie tyle malowidła naskalnego, co sztuki prehistorycznej przyniosłem ze sobą, mianowicie Tom Club wydał w 92 roku singiel You Sexy Thing, promujący płytę nadchodzącą podówczas. I jakby nie sugeruję tutaj jakiegoś, bo widzę, że twoje propozycje są w dużej mierze jakby dinozaurocentryczne. Tutaj to nie jest jakiś, przepraszam, dinozauroseksualizm, tylko wątek tego, że na okładce singla po prostu znajduje się ta słynna rzeźba kobiety o dość, ujmując delikatnie, korpulentnych kształtach, no, która też bardzo mocno jest ogrywana w wszelkich źródłach kultury związanych z prehistorią, więc mimo tego, że muzycznie to jakby nie ma tu zbyt wielu odniesień do prehistorii jako takich, ani też tekstowych, no to tutaj właśnie to jest jeden z tych przykładów, gdzie sfera graficzna stała za tym konkretnym wyborem.
1: Ja skończyłem ten temat na dinozaurach, bo okazało się po krótkiej przebieżce przede wszystkim przez dyskografię zespołów, które są nerdowskie albo nagrywają piosenki na wszystkie tematy, więc myślałem, że może i na ten temat im się zdarzyło. A także po przebieżce przez dyskografię Win, Sparks i kilku innych takich zespołów okazało się, że no jest zespół z tej samej kategorii, który jest zresztą otoczony, może kultem to by była przesada, ale ma konkretną fanbazę, jest to zespół Might Be Giants i wśród wielu, wielu różnych piosenek, w tym też warto powiedzieć, że na nowej płycie też są, i zresztą bardzo dobrej płycie, pojawia się aż 18 piosenek, ale nie ma akurat tej, której bym szukał. No ale właśnie, jeżeli realizuje się specyficzny temat audycyjny, to jest kilka takich zespołów i audycji alternatywną, to jest kilka takich zespołów, The Mighty Giants są jedne z nich, nie znalazłem nic na nowej płycie. Mówię o tym też dlatego, że nie graliśmy jej i pewnie nie zagramy, mimo że to jest zaskakująco dobry album, zespół jest cały czas żywotny. Wydał już 24 płyty, sporo płyt na żywo, sporo epek, więc to jest spory katalog, a brzmi tak świeżo, jakby to był zupełnie nowy zespół. Oni na nowej płycie brzmią tak, jak najlepsze nagrania na tym poziomie świeżości, co najlepsze nagrania Wizera, i to jest, jeżeli chodzi o zespół z takiej kategorii, wydaje mi się dość spory komplement. Bardzo mnie cieszy, że panowie sobie radzą tak dobrze i radzę, żeby posłuchać tej płyty, bo to jest po prostu świetny rok alternatywny. No i z ich katalogu zostały wybrane przeze mnie trzy numery. Brontosaurus, czyli Brontosaur, I Am a Paleontologist, czyli piosenka o byciu paleontologiem i grzebaniu w kościach, i Lake Monsters. Tutaj trop był taki, że to najbardziej znane przedstawienie potwora z jeziora, czyli tak zwana Nessie z Loch Ness, no to jest jakiś rodzaj dinozaura, który gdzieś tam setki lat temu jako relikt pozostał i niby żyje. O tym można zapomnieć, że to jest dinozaur, a jednak.
0: Ja jeszcze tylko wtrącę odnośnie porównania z Weezerem, że to jest o tyle istotne porównanie, że Weezer przecież w tym roku wydał płytę, ja nawet jeden numer z niej grałem w ramach naszych poprzednich audycji. No i to nie jest tak, że to jest jakaś, prawda, aktualnie niesamowita, powiedzmy, jakość. W sensie jest to dobra płyta, ale Weezer to nie jest zespół, który się starzeje jakoś perfekcyjnie, więc jeżeli They Might Be Giants po tylu latach nagrywają rzeczy na poziomie tych dobrych dokonań Weezera, no to tylko świadczy o nich jak najlepiej, bo jak widać, przy podobnym stadium zaawansowania da się starzeć dużo gorzej.
1: Tak, jest jeden festiwal, który mógłby oba zespoły ściągnąć. Jest to festiwal Rock for People w Hradec Králové. No zobaczymy, bo jeszcze nie wiemy, gdzie zawitamy. Propozycji jest kilka. Propozycja bułgarska wobec potencjalnego headlinera Robiego Williamsa może zostać porzucona. Także zobaczymy, może i wylądujemy w Czechach.
0: Na szczęście Bułgaria w tym roku przyszłym będzie organizować Eurowizję, więc jakby jeżeli to nie wypali, to może moja głupota mnie tam doprowadzi, bo chociaż nie wiem, bo w sensie jakby wiecie, to jest w ogóle już odejście od lata audycji, ale już jesteśmy przy tym. Oni mając do dyspozycji stolicę, oni to organizują w Burgas, bo doskonale wiedzą, że tam są tanie loty i że ludzie będą mieli jak dojechać.
1: To podobnie jak festiwal Feelgood, który również nie jest w stolicy, a jest w Plovdivu na torze kajakowym.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc wszystko co dobre w Bułgarii, bądź nawet nie tyle dobre, co takie bardziej medialne, bo tutaj nawiązuje do Eurowizji, to no, omija Sofię. Nie wiem dlaczego, może się kiedyś przekonamy, a nie wiemy, czy w tym roku.

0: Nie zajmę dużo czasu w tym wejściu z jednego prostego powodu. Klucz doboru był dokładnie taki sam jak przy moich poprzedniej propozycji, tylko no objętościowo, jeżeli chodzi o czas, zajęło to dłużej. Przyniosłem dwa utwory XTC z płyty English Settlement, ponieważ tam na okładce mamy do czynienia z wykorzystaniem malowidła naskalnego, właśnie prehistorycznego, właśnie pasującego do naszego motywu przewodniego. A zawsze to jest przyjemna okazja, żeby sobie XTC zagrać. Dwa utwory z tego albumu, chyba najbardziej rozpoznawalny Senses Working Overtime, a także Jason i Argonauci, którzy być może nie są z prehistorii, ale no to jest nieopodal, tak generalnie. Od ciebie dużo więcej propozycji, ale raczej takich jednostkowych, bo po jednym utworze.
1: No bo też temat, jak już wspominaliśmy, jest no bardzo nietypowy.
0: Jest pojemny.
1: Jest pojemny, ale jest też nietypowy, a ja się skupiłem nie na okładkach, a raczej na piosenkach w temacie i tymi piosenkami w temacie okazały się moje ulubione zespoły, jedna z moich ulubionych zespołów, czyli Flaming Lips i Super Furry Animals, które nagrały piosenki odpowiednio. To nie są jakieś najbardziej znane utwory z katalogu. W przypadku Flaming Lips to jest wczesna ich twórczość i utwór Dinosaurs on the Mountain. W przypadku Super Furry Animals jest to Carbon Dating, tutaj może słówko, bo chodzi o datowanie metodą węglową, które, no ile pamiętam, jeszcze z dawnych czasów, bo kiedyś się interesowałem takimi rzeczami, to jest metoda sprawdzania i ustalania wieku wykopalisk, czy to archeologicznych, czy właśnie chyba paleontologicznych też, bo to może również chodzić o jakieś skamieniałości. Także jak najbardziej w temacie. No i dograłem do tego zespół, który pewnie by nie znalazł się w tej audycji, gdyby nie to, że Cage the Elephant zagra w Polsce. Zagra w Polsce po 11 latach i to będzie koncert w Krakowie, co w klubie studio, co jest naprawdę bardzo niespodziewane, bo 11 lat to jest na tyle dużo jeszcze w stosunku do zespołu, który ostatnio radził sobie, no tak średnio, bo to jest zespół, który wydał jeden naprawdę świetny album, to jest płyta ze środka ich dyskografii póki co, czyli płyta Melanfobia, która jest, no jest świetna. No i reszta to są płyty, które mają kilka dobrych piosenek, z których można by uzbierać składankę. Natomiast wspominąc wiem, bo słyszałem o tym od kilku znajomych, głównie koncertowych jak ja, że to jest zespół, który sobie naprawdę dobrze radzi na żywo. No i to, że ten zespół w lutym zagra w Krakowie, kiedy jeszcze w trakcie zimy ten rynek i koncertowy, i płytowy jest trochę w okresie zawieszenia, no to jest bardzo przyjemna rzecz, bo można taki koncert sobie zaliczyć bez większego ciśnienia, bo po pierwsze, no nie ma wielu płyt, które wyszły, po drugie, tych wydarzeń też jeszcze nie jest jakoś specjalnie dużo. Także tym bardziej się cieszę. No wprawdzie robi to Live Nation ten koncert, ale
0: to jedyny minus.
1: To jest właśnie jedyny minus tego wydarzenia. Także pewnie ja tam będę, czy ty tam będziesz, zobaczymy. No też można się spodziewać jakiegoś przyjemnego supportu.
0: Tak, to jest może i trochę, jakby nie chcę powiedzieć starzejące się, bo to nie są stare chłopy, ale to jest formacja na lekkim zjeździe, jeżeli chodzi o jakość, ale wciąż duża i może przyciągnąć ciekawy support rzeczywiście, więc no tu jest potencjał.
1: I jeszcze jedno słowo, bo zapomniałem wspomnieć, jaki to jest utwór. Utwór od The Saber-Tooth Tiger, czyli tygrys szablozębny. Poruszamy się, zahaczamy o bardzo różne zwierzęta z okresu prehistorii, czy to są dinozaury. Tutaj akurat niekoniecznie jest to dinozaur, ale też pasuje, także czemu nie?
0: Zdecydowanie.

0: Podoba mi się w tej audycji to, że my ciśniemy obydwaj trochę swoim torem. Ja mam też inne nawiązania, ale tak się zdarzyło, że trzecie wejście z rzędu losuje mi się, a nawet nie tyle losuje, co pasuje po prostu do naszej narracji. Nawiązanie oparte na okładce, o okładkę, przepraszam, i no tym razem jest to zespół Hej z drugiej płyty. Na Hoł też jest dużo wykorzystanych właśnie wspomnianych już przeze mnie wcześniej przy okazji Ecstasy naskalnych malowideł. Oczywiście no nie w stylu, znaczy nie są to, podejrzewam, zdjęcia takie rzeczywiste, bo to jest generalnie w ogóle dwie pierwsze płyty Heja to jest pod kątem okładkowym graficzny trochę chaos, szczególnie druga, więc zakładam, że to po prostu są jakieś efekty, rzeczy stylizowane, no ale inspiracje są oczywiste. I no, chciałem też przynieść coś polskiego, nie jest to moja jedyna polskość dzisiaj, potencjalnie zobaczymy, czy druga się zmieści, no ale jedna z taka, to jest na pewno ta z większą nazwą i dobrze, że wybrzmiała, zgrywając się z kolei z, wspominałem o tym, że my działamy swoim torem aktualnie w tym programie dzisiaj, ja malowidła, ty zwierzęta i dinozaury i to jest pterodaktyl.
1: Tak, zespół pterodaktyl, który no nie wiem jak trafił do... Aha, wydaje mi się, że komponując audycję zobaczyłem, że mam utwór o brontozaurze, They Might Be Giants i pomyślałem sobie dinozaur albo jakieś stworzenie. Czy jest jakiś, który kojarzę i czy może być taki zespół? No i okazało się, że pomyślałem o pterodaktylu, okazało się, że jest oczywiście zespół pterodaktyl. Co więcej, zespół pterodaktyl grał w Krakowie na jedynym koncercie w Polsce. Organizował go Front Row Heroes i to był czas jeszcze, kiedy Cyprian Buś nie robił koncertów w RE, nie robił koncertów w innych klubach. Trochę się tułał i to był etap zorganizowania kilkunastu imprez w klubie Forty Klepasz, który teraz robi dużo bardziej mainstreamowe imprezy. Wtedy można było organizować Noise Rock z Ohio. Pterodaktyl akurat wtedy wydał swój... Był po wydaniu dwóch płyt, zdaje się, jeszcze przed albumem Zoneido z tego samego roku. Ich najlepszy album to debiut zdecydowanie, z którego zagrałem dwa utwory. Usłyszeliśmy Astros oraz Polio. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak może brzmieć ilustracja Polio, no to właśnie tak. Dużo rozwibrowanych gitar, jakieś harmonie nietypowe wokalne, nietypowe riffy basowe, zabawa rytmami. Jest to bardzo ciekawe, szkoda, że zespół nigdy nie doskoczył do tego poziomu, ale to, co na swoim debiucie zaprezentowali, to jest rzecz naprawdę świetna i pewnym objawem zwichrowanego humoru pewnie jest to, że na okładce debiutu pterodaktyl nie jest pterodaktyl, a jakiś bliżej nieokreślony ptak, nie wiem, czy to jest. Jest taki ptak amerykański Blue Jay, ale nie wiem jak to się tłumaczy po polsku. Modrosłika błękitna. Czy jest to modrosłika błękitna, to nie wiem, ale okładka z pewnością jest błękitna.
0: Znaczy, wiesz co, słójka może by mi rozpoznał w tym, ale bo to modrosłika błękitna brzmi jak jakiś konkretny gatunek słójki. A to jest też trochę zbyt rozmazana okładka, żeby...
1: Czy wygląda to tak, o.
0: No to nie wiem, to nie wiem. No chyba, że to jest właśnie na zasadzie negatywu. Bo rzeczywiście mądra sójka błękitna jest na zdjęciach normalnych rzeczywiście błękitna, tak na wskroś błękitna w zasadzie, a tutaj ten ptaszek jest w większości biały, więc może to o to chodzi, że zostały odwrócone kolory.
1: Tak. To jest zdecydowanie najmniej oczywisty z zespołu. Dzisiaj twój nie jest aż...
0: Nie jest w ogóle w Polsce.
1: Undergroundową propozycją.
0: Nie jest undergroundową propozycją, jakkolwiek no, warto pamiętać, że Hej, mimo tego, że potrafił to zacierać na przestrzeni lat, no jednak wyrósł z tych gitar i No i pewnie musimy w końcu przejść do metali. Nie zdziwię się, jak to zaraz się stanie, albo chwilę później zobaczymy. Więc może to będzie taki, używając anglicyzmu, gateway.

0: jakby hejt był gatewayem w poprzednim wejściu, używając cały czas tego samego sformułowania, bo nie przyszło mi lepsze do głowy. Był tą taką drogą wyjścia z poprzedniego wejścia, nie będącą typowo metalem, ale otwierającą nam przestrzeń na ewolucję w tym kierunku. No tak, moja propozycja też nie była metalem sensu stricto. Bardziej to są rzeczy ciężkie, ale jednak no-wave'owe, post-punkowe. Mianowicie jest to zespół Circle X, nieistniejący już, który istniał paradoksalnie dość długo, ale mało intensywnie, bo przez prawie 20 lat działalności było zaledwie dwa albumy, ale debiutancką płytą była płyta pod tytułem Prehistory, co jakby tłumaczy się samo przez się. I jest to oczywiście płyta dobra, to swoją drogą, bo inaczej bym nie przyniósł. Zagrałem z niej dwa utwory, które są de facto self-titled w wypadku tego albumu, czyli Prehistoria część pierwsza, Prehistoria część druga. To jest dość długa prehistoria, bo zajęła 10 minut.
1: Ja zagrałem z kolei zespół, który wpisuje się w nurt polskiego metalu klimatycznego z przełomu lat 90. i pierwszej dekady 2000. Zespół Neolitik, jeden z kilku Neolitików. I płyta debiutancka, której największym problemem zdecydowanie jest piosenkopisarstwo, tudzież songwriting, który jest naprawdę dobry, partie gitar są bardzo dobre, partie perkusji też są całkiem niezłe. Problemem jest produkcja, problemem jest wokal, niestety jest to... cierpi ta płyta na braki w dynamice, nie jest to brzmienie plastyczne. I momentami słucha się tego przez to boleśnie, szczególnie jak dochodzi długi wokal. Mimo wszystko uznałem, że to jest na tyle ciekawy relikt swoich czasów, że warto go zaprezentować w dwóch odsłonach, a po drugie no raczej nie będzie już okazji, żeby zagrać zespół Neolitik. No chyba, że pojawię się na Ostrów Rock Festiwalu, a zespół się w międzyczasie zreaktywuje, bo ten festiwal różne wynalazki tego typu widział. Może się to kiedyś wydarzy. Też w ogóle chyba niezbyt często gramy metal gotycki. Chyba, że klasyki. Taka okazja się pojawiła. Żegnać z kolei będziemy się zespołem fundatorskim dla tego wydania audycji. Usłyszymy Mastodon i to aż trzy razy. W moim wypadku sięgnęliśmy aż do debiutu, od którego czasu minęło już 24 lata. Także strasznie długo. Gdy ta płyta wychodziła, ja miałem ledwie 10 lat. Także no niech to świadczy o upływie czasu. To jest płyta, na której jeszcze było słychać metalcore, mathcore, którego było zdecydowanie mniej później. I z tej płyty mój wybór to kolejna skamielina, czyli Trilobit, o którym można sobie trochę poczytać, bo jest to dosyć ciekawe. Cały czas mi przychodzi do głowy słowo żyjątko. Nie do końca o to chodzi.
0: No, słowo żyjątko jest pieszczotliwe, a nie zawsze w takich sytuacjach pieszczotliwość jest wskazana.
1: Stawonuk się okazuje, że
0: można i tak. Natomiast, żeby tutaj teraz luzować w momencie, kiedy sprawdzasz jeszcze informacje, to w ten sposób tworzy się nam ładny przekrój przez twórczość Mastodona, ponieważ ja poza jednym numerem z nowej płyty sięgnąłem do Black Mountain, która ma w tym roku 20-lecie wydania, też kupa czasu i z tego albumu Sleeping Giant, a z tego tegorocznego, skądinąd udanego, chociaż może nie jakoś niesamowicie udanego, potrafią lepiej, ale to jest dobry Mastodon, Your Ghost Again.
1: Tak. Nagrywamy za jednym razem dwie audycje, także za chwilę, znaczy tak, w przyszłym tygodniu randomy, ale przez to właśnie, że dwie audycje są nagrywane za jednym razem, nie będzie tam takich najbardziej świeżych nowości. Dlatego, że one są dopiero przed nami, a może to być odczuwalne o tyle, że tych płyt, i to ważnych płyt, wychodzi teraz.

0: naprawdę dużo.
1: Tak, no to niestety jakby moje kwestie, powiedzmy, zawodowe, no, znaczy no nie powiedzmy, tylko po prostu zawodowe, mnie w tygodniu nadchodzącym po prostu w Krakowie przez dłuższą część tygodnia nie będzie. Jestem w delegacji służbowej, na, może nie na drugim końcu Polski, ale dość daleko. Więc no musieliśmy trochę wyjątkowo przyspieszyć i mam nadzieję, że to się nie odbije jakoś bardzo. Sądzę, że nie, dlatego że też, no mimo tego, że to może nie będą zupełnie najświeższe nowości, no to też wydaje się tego tyle, że w sensie wydaje się albumów tyle, że po prostu to się i tak może zlewać. W sensie ja niejednokrotnie mam tak, że na przykład dopiero teraz odkrywam rzeczy wydane w maju czy w czerwcu.
0: No i... ja też i to często są wykonawcy, których ja bardzo lubię.
1: Tak, z tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy jak wyjdzie. Za dzisiaj dziękujemy Piotr Borobiej.
0: Jakub Muszek.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,

Mamy dzisiaj środę, 16 dzień września i 259 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Edyta, Kamila, Kornel, ale także Franciszek, Wiktor, Jan, Lucja, Eugenia, Cyprian, Ludmiła, Korneliusz, Ariadna, Eufemia, Innocenta, Korneli, Sebastiana, Innocentyna. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. Brzmi poważnie. Światowy Dzień Fryzjera. Lubimy. Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej to również bardzo poważne, ale poza tym Dzień Maszynisty, no i od razu Dzień Bluesa, także muzycznie na koniec się nieco zrobiło. A jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, to podpowiem, że jutro o 18 w klubie Zaścianek As December Falls koncertować będą, czyli pop punk plus alternatywa, i to trochę rockowa, prosto z Wysp Brytyjskich. Myślę, że ciekawie się zapowiada. Jeżeli wolicie nieco jazzowe brzmienia, to Groove Shuffles koncertować będą pod Jaszczurami o godzinie 19. Również jutro. Dodam jeszcze, że razem z nimi wystąpi amerykański trębacz z Brooklynu Satish Robertson. Jednym słowem, na pewno dźwięki niesamowite. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam wycieczkę do Multikina, a tam zarówno dzisiaj, jak i jutro o 20:00 Oasis Don't Look Back in Anger. Jednym słowem, no prawie że dokument, ale bardziej film muzyczny dotyczący akurat braci Gallagherów. Jednym słowem, grupa Oasis na pewno Was zaskoczyć może, i to w filmowej obsadzie. No, koncert jednym słowem bardzo intensywny. Informacje bieżące. Otóż w czasie forum ekonomicznego w Karpaczu zaprezentowany był cyberstrażnik kolejowy, a chodzi o to, że powstał przy współpracy Politechniki Krakowskiej i specjalistów Public Transport Services, czyli PTS, zaawansowany system monitorowania i ochrony cyberbezpieczeństwa dla transportu szynowego. No i oczywiście jest to nasza produkcja, a monitorują w czasie rzeczywistym zagrożenia dla pojazdów szynowych, lokomotyw, zespołów trakcyjnych, tramwajów, metra, chroni pokładowe sieci przed atakami, wykrywa anomalii i podatności na cyberzagrożenia. A skuteczną ochronę systemów krytycznych zapewnia bez ingerencji w ich pracę. Polska premiera, tak jak wspomniałem, odbyła się w czasie forum ekonomicznego w Karpaczu. Natomiast europejska prezentacja systemu zaplanowana jest na koniec września w Berlinie podczas największych na kontynencie targów branżowych w kolejnictwie, czyli InnoTrans 2026. A pierwsze wdrożenia systemu odbywa się właśnie w pojazdach kolei małopolskich, co oczywiście jest nader ważne, biorąc pod uwagę ogólny stan zagrożenia kwestiami cyberbezpieczeństwa. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie tyle po Waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy to, że będzie ciekawie, to, że będzie głośno i to, że będzie fajnie. A jeżeli chodzi o szczegóły bardziej przyziemne, to podpowiem, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9:00, natomiast wieczorem o godzinie 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuściak. Natomiast dzisiaj o godzinie 20:00 Kultywator. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Mamy dzisiaj środę, 16 dzień września i 259 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Edyta, Kamila, Kornel, ale także Franciszek, Wiktor, Jan, Lucja, Eugenia, Cyprian, Ludmiła, Korneliusz, Ariadna, Eufemia, Innocenta, Korneli, Sebastiana, Innocentyna. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. Brzmi poważnie. Światowy Dzień Fryzjera. Lubimy. Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej to również bardzo poważne, ale poza tym Dzień Maszynisty, no i od razu Dzień Bluesa, także muzycznie na koniec się nieco zrobiło. A jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, to podpowiem, że jutro o 18 w klubie Zaścianek As December Falls koncertować będą, czyli pop punk plus alternatywa, i to trochę rockowa, prosto z Wysp Brytyjskich. Myślę, że ciekawie się zapowiada. Jeżeli wolicie nieco jazzowe brzmienia, to Groove Shuffles koncertować będą pod Jaszczurami o godzinie 19. Również jutro. Dodam jeszcze, że razem z nimi wystąpi amerykański trębacz czy z Brooklynu Satish Robertson. Jednym słowem, na pewno dźwięki niesamowite. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam wycieczkę do Multikina, a tam zarówno dzisiaj, jak i jutro o 20:00 Oasis Don't Look Back in Anger. Jednym słowem, no prawie że dokument, ale bardziej film muzyczny dotyczący akurat braci Gallagherów. Jednym słowem, grupa Oasis na pewno Was zaskoczyć może, i to w filmowej obsadzie. No, koncert jednym słowem bardzo intensywny. Informacje bieżące. Otóż w czasie forum ekonomicznego w Karpaczu zaprezentowany był cyberstrażnik kolejowy, a chodzi o to, że powstał przy współpracy Politechniki Krakowskiej i specjalistów Public Transport Service, czyli PTS, zaawansowany system monitorowania i ochrony cyberbezpieczeństwa dla transportu szynowego. No i oczywiście jest to nasza produkcja, a monitorują w czasie rzeczywistym zagrożenia dla pojazdów szynowych, lokomotyw, zespołów trakcyjnych, tramwajów, metra, chroni pokładowe sieci przed atakami, wykrywa anomalii i podatności na cyberzagrożenia, a skuteczną ochronę systemów krytycznych zapewnia bez ingerencji w ich pracę. Polska premiera, tak jak wspomniałem, odbyła się w czasie forum ekonomicznego w Karpaczu, natomiast europejska prezentacja systemu zaplanowana jest na koniec września w Berlinie podczas największych na kontynencie targów branżowych w kolejnictwie, czyli InnoTrans 2026, a pierwsze wdrożenia systemu odbywa się właśnie w pojazdach kolei małopolskich, co oczywiście jest nader ważne, biorąc pod uwagę ogólny stan zagrożenia kwestiami cyberbezpieczeństwa. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie tyle po Waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy to, że będzie ciekawie, to, że będzie głośno i to, że będzie fajnie. A jeżeli chodzi o szczegóły bardziej przyziemne, to podpowiem, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9:00, natomiast wieczorem o godzinie 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuściak. Natomiast dzisiaj o godzinie 20:00 Kultywator. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jest 15 września i zrealizujemy, zanim przejdziemy już do takich rzeczy pewnie bardziej typowo jesiennych, do premier, to w ogóle premiery i random to za tydzień, no to realizujemy pierwszy tydzień jesieni taki typowy motyw przewodni. Motyw, który przyszedł do nas zupełnie nieoczekiwanie. Trochę powiązany z tym, że nową płytę wydała formacja Mastodon o dość konkretnej nazwie. Mianowicie, tak jak wspominaliśmy przed tygodniem, gramy dzisiaj rzeczy z motywem prehistorycznym. Przy czym oczywiście, tak jak zawsze w tego typu sytuacjach, ten motyw prehistoryczny można rozumieć na różne sposoby. To są teksty, to są czasem nazwy zespołów. W moim wypadku jest też trochę takich wykonawców, którzy wykorzystywali malowidła naskalne na grafikach swoich albumów, więc będzie dość różnorodnie. Oczywiście no, raczej z przechyłem gitarowym, bo tego typu rzeczy często, przynajmniej w moim wypadku tak mi się wydaje, że często po prostu sięgają po nie artyści nie tyle metalowi, czy chociaż oczywiście nie głównie, ale nie tyle metalowi, co po prostu gitarowi, grunge'owi, właśnie wspomniane metale, będzie też polski grunge zresztą, ale zanim przejdziemy do konkretów, no to jeszcze gwoli formalności, audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek
0: i właśnie jeden przypadek nie tyle malowidła naskalnego, co sztuki prehistorycznej przyniosłem ze sobą, mianowicie TomTom Club wydał w 92 roku singiel You Sexy Thing, promujący płytę nadchodzącą podówczas. I jakby nie sugeruję tutaj jakiegoś, bo widzę, że twoje propozycje są w dużej mierze jakby dinozaurocentryczne. Tutaj to nie jest jakiś, przepraszam, dinozauroseksualizm, tylko wątek tego, że na okładce singla po prostu znajduje się ta słynna rzeźba kobiety o dość, ujmując delikatnie, korpulentnych kształtach, no, która też bardzo mocno jest ogrywana w wszelkich źródłach kultury związanych z prehistorią, więc mimo tego, że muzycznie to jakby nie ma tu zbyt wielu odniesień do prehistorii jako takich, ani też tekstowych, no to tutaj właśnie to jest jeden z tych przykładów, gdzie sfera graficzna stała za tym konkretnym wyborem.
1: Ja skończyłem ten temat na dinozaurach, bo okazało się po krótkiej przebieżce przede wszystkim przez dyskografię zespołów, które są nerdowskie albo nagrywają piosenki na wszystkie tematy, więc myślałem, że może i na ten temat by się im się zdarzyło. Także po przebieżce przez dyskografię Win, Sparks i kilku innych takich zespołów okazało się, że no jest zespół z tej samej kategorii, który jest zresztą otoczony, może kultem to by była przesada, ale ma konkretną fanbazę, jest to zespół Might Be Giants i wśród wielu, wielu różnych piosenek, w tym też warto powiedzieć, że na nowej płycie też są, i zresztą bardzo dobrej płycie, pojawia się aż 18 piosenek, ale nie ma akurat tej, której bym szukał. No ale właśnie, jeżeli realizuje się specyficzny temat audycyjny, to jest kilka takich zespołów, i audycję alternatywną, to jest kilka takich zespołów, The Mighty Giants są jedne z nich. Nie znalazłem nic na nowej płycie. Mówię o tym też dlatego, że nie graliśmy jej i pewnie nie zagramy, mimo że to jest zaskakująco dobry album, zespół jest cały czas żywotny. Wydał już 24 płyty, sporo płyt na żywo, sporo epek, więc to jest spory katalog, a brzmi tak świeżo, jakby to był zupełnie nowy zespół. Oni na nowej płycie brzmią tak, jak najlepsze nagrania na tym poziomie świeżości, co najlepsze nagrania Weezera, i to jest, jeżeli chodzi o zespół z takiej kategorii, wydaje mi się dość spory komplement. Bardzo mnie cieszy, że panowie sobie radzą tak dobrze i radzę, żeby posłuchać tej płyty, bo to jest po prostu świetny rok alternatywny. No i z ich katalogu zostały wybrane przeze mnie trzy numery. Brontosaurus, czyli Brontosaur. I Am a Paleontologist, czyli piosenka o byciu paleontologiem i grzebaniu w kościach. I Lake Monsters, tutaj trop był taki, że to najbardziej znane przedstawienie potwora z jeziora, czyli tak zwana Nessie z Loch Ness, no to jest jakiś rodzaj dinozaura, który gdzieś tam setki lat temu jako relikt pozostał i niby żyje. O tym można zapomnieć, że to jest dinozaur, a jednak.
0: Ja jeszcze tylko wtrącę odnośnie porównania z Weezerem, że to jest o tyle istotne porównanie, że Weezer przecież w tym roku wydał płytę, ja nawet jeden numer z niej grałem w ramach naszych poprzednich audycji. No i to nie jest tak, że to jest jakaś, prawda, aktualnie niesamowita, powiedzmy, jakość. W sensie jest to dobra płyta, ale Weezer to nie jest zespół, który się starzeje jakoś perfekcyjnie, więc jeżeli They Might Be Giants po tylu latach nagrywają rzeczy na poziomie tych dobrych dokonań Weezera, no to tylko świadczy o nich jak najlepiej, bo jak widać, przy podobnym stadium zaawansowania da się starzeć dużo gorzej.
1: Tak, jest jeden festiwal, który mógłby oba zespoły ściągnąć. Jest to festiwal Rock for People w Hradec Kralove. No zobaczymy, bo jeszcze nie wiemy, gdzie zawitamy. Propozycji jest kilka. Propozycja bułgarska wobec potencjalnego headlinera Robiego Williamsa może zostać porzucona. Także zobaczymy, może i wylądujemy w Czechach.
0: Na szczęście Bułgaria w tym roku przyszłym będzie organizować Eurowizję, więc jakby jeżeli to nie wypali, to może moja głupota mnie tam doprowadzi, bo chociaż nie wiem. W sensie jakby wiecie, ty w ogóle już oddajesz się od lat audycji, jak już jesteśmy przy tym. Oni mając do dyspozycji stolicę, oni to organizują w Burgas, bo doskonale wiedzą, że tam są tanie loty i że ludzie będą mieli jak dojechać.
1: To podobnie jak festiwal Feelgood, który również nie jest w stolicy, a jest w Plovdivu na torze kajakowym.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc wszystko co dobre w Bułgarii, bądź nawet nie tyle dobre, co takie bardziej medialne, bo tutaj nawiązuje do Eurowizji, to no, omija Sofię. Nie wiem dlaczego, może się kiedyś przekonamy, a nie wiemy czy w tym roku.

0: Dwa utwory z tego albumu, chyba najbardziej rozpoznawalny Sense is Working Overtime, a także Jason i Argonauci, którzy być może nie są z prehistorii, ale no, to jest nieopodal, tak generalnie. Od ciebie dużo więcej propozycji, ale raczej takich jednostkowych, bo po jednym utworze.
1: No bo też temat, jak już wspominaliśmy, jest no bardzo nietypowy.
0: Jest pojemny.
1: Jest pojemny, ale jest też nietypowy, a ja się skupiłem nie na okładkach, a raczej na piosenkach w temacie i tymi piosenkami w temacie okazały się moje ulubione zespoły, jedna z moich ulubionych zespołów, czyli Flaming Lips i Super Fairy Animals, które nagrały piosenki odpowiednio. To nie są jakieś najbardziej znane utwory z katalogu. W przypadku Flaming Lips to jest wczesna ich twórczość i utwór Dinosaurs on the Mountain. W przypadku Super Fairy Animals jest to Carbon Dating, tutaj może słówko, bo chodzi o datowanie metodą węglową, które, no ile pamiętam jeszcze z dawnych czasów, bo kiedyś się interesowałem takimi rzeczami, to jest metoda sprawdzania i ustalania wieku wykopalisk, czy to archeologicznych, czy właśnie chyba paleontologicznych też, bo to może również chodzić o jakieś skamieniałości. Także jak najbardziej w temacie, no i dograłem do tego zespół, który pewnie by nie znalazł się w tej audycji, gdyby nie to, że Cage the Elephant zagra w Polsce. Zagra w Polsce po 11 latach i to będzie koncert w Krakowie, co w klubie Studio, co jest naprawdę bardzo niespodziewane, bo 11 lat to jest na tyle dużo jeszcze w stosunku do zespołu, który ostatnio radził sobie no tak średnio. Bo to jest zespół, który wydał jeden naprawdę świetny album, to jest płyta ze środka ich dyskografii póki co, czyli płyta Melofobia, która jest, no jest świetna. No i reszta to są płyty, które mają kilka dobrych piosenek, z których można by uzbierać składankę. Natomiast spoinąc wiem, bo słyszałem o tym od kilku znajomych, głównie koncertowych jak ja, że to jest zespół, który sobie naprawdę dobrze radzi na żywo. No i to, że ten zespół w lutym zagra w Krakowie, kiedy jeszcze w trakcie zimy ten rynek i koncertowy, i płytowy jest trochę w okresie zawieszenia, no to jest bardzo przyjemna rzecz, bo można taki koncert sobie zaliczyć bez większego ciśnienia, bo po pierwsze, no nie ma wielu płyt, które wyszły, po drugie, tych wydarzeń też jeszcze nie jest jakoś specjalnie dużo. Także tym bardziej się cieszę, no wprawdzie robi to Live Nation ten koncert, ale
0: to jedyny minus.
1: To jest właśnie jedyny minus tego wydarzenia. Także pewnie ja tam będę, czy ty tam będziesz, zobaczymy. No też można się spodziewać jakiegoś przyjemnego supportu.
0: Tak, to jest może i trochę, jakby nie chcę powiedzieć starzejące się, bo to nie są stare chłopy, ale to jest formacja na lekkim zjeździe, jeżeli chodzi o jakość, ale wciąż duża i może przyciągnąć ciekawy support rzeczywiście, więc no tu jest potencjał.
1: Jeszcze jedno słowo, bo zapomniałem wspomnieć, jaki to jest utwór. Utwór od The Saber-Tooth Tiger, czyli tygrys szablozębny. Poruszamy się, zahaczamy o bardzo różne zwierzęta z okresu prehistorii, czy to są dinozaury, tutaj akurat niekoniecznie jest to dinozaur, ale też pasuje, także czemu nie?
0: No, zdecydowanie.

0: Podoba mi się w tej audycji to, że my ciśniemy obydwaj trochę swoim torem. Ja mam też inne nawiązania, ale tak się zdarzyło, że trzecie wejście z rzędu losuje mi się, a nawet nie tyle losuje, co pasuje po prostu do naszej narracji. Nawiązanie oparte na okładce, o okładkę, przepraszam. I no, tym razem jest to zespół Hej z drugiej płyty. Na Hołu też jest dużo wykorzystanych właśnie wspomnianych już przeze mnie wcześniej przy okazji XTC naskalnych malowideł. Oczywiście no nie w stylu, znaczy nie są to, podejrzewam, zdjęcia takie rzeczywiste, bo to jest generalnie w ogóle dwie pierwsze płyty Heja to jest pod kątem okładkowym graficzny trochę chaos, szczególnie druga, więc zakładam, że to po prostu są jakieś efekty, rzeczy stylizowane, no ale inspiracje są oczywiste. I no, chciałem też przynieść coś polskiego, nie jest to moja jedyna polskość dzisiaj. Potencjalnie zobaczymy, czy druga się zmieści, no ale jedna z taka, to jest na pewno ta z większą nazwą. I dobrze, że wybrzmiała, zgrywając się z kolei wspominałem o tym, że my działamy swoim torem aktualnie w tym programie dzisiaj. Ja malowidła, ty zwierzęta i dinozaury, i to jest pterodaktyl.
1: Tak, zespół pterodakty, który no nie wiem jak trafił do. Aha, wydaje mi się, że komponując audycję zobaczyłem, że mam utwór o brontozaurze, They Might Be Giants i pomyślałem sobie dinozaur albo jakieś stworzenie. Czy jest jakiś, który kojarzę i czy może być taki zespół? No i okazało się, że pomyślałem o pterodaktylu, okazało się, że jest oczywiście zespół pterodaktyl. Co więcej, zespół pterodaktyl grał w Krakowie na jedynym koncercie w Polsce, organizowało go Front Row Heroes i to był czas jeszcze, kiedy Cyprian Buś nie robił koncertów w Re, nie robił koncertów w innych klubach, trochę się tułał. I to był etap zorganizowania kilkunastu imprez w klubie Forty Kleposz, który teraz robi dużo bardziej mainstreamowe imprezy. Wtedy można było organizować Noise Rock z Ohio. Pterodaktyl akurat wtedy wydał swój, był po wydaniu dwóch płyt, zdaje się, jeszcze przed albumem Zoneido z tego samego roku. Ich najlepszy album to debiut zdecydowanie, z którego zagrałem dwa utwory. Usłyszeliśmy Astros oraz Polio. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak może brzmieć ilustracja Polio, no to właśnie tak. Dużo rozwibrowanych gitar, jakieś harmonie nietypowe wokalne, nietypowe riffy basowe, zabawa rytmami. Jest to bardzo ciekawe. Szkoda, że zespół nigdy nie doskoczył do tego poziomu, ale to, co na swoim debiucie zaprezentowali, to jest rzecz naprawdę świetna i pewnym objawem zwichrowanego humoru pewnie jest to, że na okładce debiutu pterodaktyl nie jest pterodaktyl, a jakiś bliżej nieokreślony ptak, nie wiem czy to jest. Jest taki ptak amerykański Blue Jay, ale nie wiem jak to się tłumaczy po polsku. Modrosłujka błękitna. Czy jest to modrosłujka błękitna, to nie wiem, ale okładka z pewnością jest błękitna.
0: Znaczy, wiesz co, sójka może bym mi rozpoznał w tym, ale żeby, bo to mądro sójka błękitna brzmi jak jakiś konkretny gatunek sójki. A to jest też trochę zbyt rozmazana okładka, żeby
1: Czy
0: coś.
1: wygląda to tak, o.
0: No to nie wiem, to nie wiem. No chyba, że to jest właśnie na zasadzie negatywu. Bo rzeczywiście mądro sójka błękitna jest na zdjęciach normalnych rzeczywiście błękitna, tak na wskroś błękitna. W zasadzie, a tutaj ten ptaszek jest w większości biały, więc może to o to chodzi, że zostały wrócone kolory.
1: Tak. To jest zdecydowanie najmniej oczywisty z zespołu dzisiaj. Twój nie jest aż. Nie jest
0: Nie,
1: tak
0: nie jest w ogóle w Polsce.
1: undergroundową propozycją.
0: Nie jest undergroundową propozycją, jakkolwiek no, warto pamiętać, że Hej, mimo tego, że potrafił tu zacierać na przestrzeni lat, no jednak wyrósł z tych gitar i No i pewnie musimy w końcu przejść do metali, nie zdziwię się, jak to zaraz się stanie, albo chwilę później zobaczymy. Więc może to będzie taki, używając anglicyzm, gateway.

0: Czas na pożegnania, tak jak wspominałem pod koniec poprzedniego naszego wejścia wokalnego. No przychodzi czas na muzykę metalową i z okolic. A to zawsze zajmuje. Może nie tyle co jazz, ale potrafi dużo zająć.
1: Ale i tak nie zagraliśmy i nie zagramy wszystkiego.
0: Tak, także. Tak. Natomiast tak jak jakby hejt był gatewayem w poprzednim wejściu, używając cały czas tego samego sformułowania, bo nie przyszło mi lepsze do głowy, był tą taką drogą wyjścia z poprzedniego wejścia, nie będącą typowo metalem, ale otwierającą nam przestrzeń na ewolucję w tym kierunku. No tak, moja propozycja też nie była metalem sensu stricto. Bardziej to są rzeczy ciężkie, ale jednak no-wave'owe, post-punkowe. Mianowicie jest to zespół Circle X, nieistniejący już, który istniał paradoksalnie dość długo, ale mało intensywnie, bo przez prawie 20 lat działalności było zaledwie dwa albumy, ale debiutancką płytą była płyta pod tytułem Prehistory, co jakby tłumaczy się samo przez się. I jest to oczywiście płyta dobra, to swoją drogą, bo inaczej bym nie przyniósł. Zagrałem z niej dwa utwory, które są de facto self-titled w wypadku tego albumu, czyli Prehistoria część pierwsza, Prehistoria część druga. To jest dość długa prehistoria, bo zajęła 10 minut.
1: Ja zagrałem z kolei zespół, który wpisuje się w nurt polskiego metalu klimatycznego z przełomu lat 90. i pierwszej dekady 2000. Zespół Neolitik, jeden z kilku Neolitików i płyta debiutancka, której największym problemem zdecydowanie jest piosenkopisarstwo, tudzież songwriting, który jest naprawdę dobry, partie gitar są bardzo dobre, partie perkusji też są całkiem niezłe. Problemem jest produkcja, problemem jest wokal, niestety jest to... Cierpi ta płyta na braki w dynamice, nie jest to brzmienie plastyczne. I momentami słucha się tego przez to boleśnie, szczególnie jak dochodzi długi wokal. Mimo wszystko uznałem, że to jest na tyle ciekawy relikt swoich czasów, że warto go zaprezentować w dwóch odsłonach, a po drugie, no raczej nie będzie już okazji, żeby zagrać zespół Neolitik. No chyba, że pojawię się na Ostrów Rock Festiwalu, a zespół się w międzyczasie zreaktywuje, bo ten festiwal różne wynalazki tego typu widział. Może się to kiedyś wydarzy. Też w ogóle chyba niezbyt często gramy metal gotycki. Chyba, że klasyki. Taka okazja się pojawiła. Żegnać z kolei będziemy się zespołem fundatorskim dla tego wydania audycji. Usłyszymy Mastodon to aż trzy razy. W moim wypadku sięgnęliśmy aż do debiutu, od którego czasu minęło już 24 lata. Także strasznie długo. Gdy ta płyta wychodziła, ja miałem ledwie 10 lat, także no niech to świadczy o upływie czasu, to jest płyta, na której jeszcze było słychać metalcore, mathcore, którego było zdecydowanie mniej później. I z tej płyty mój wybór to kolejna skamielina, czyli Trylobit, o którym można sobie trochę poczytać, bo jest to dosyć ciekawe. Cały czas mi przychodzi do głowy słowo żyjątko. Nie do końca o to chodzi.
0: No, słowo żyjątko jest pieszczotliwe, a nie zawsze w takich sytuacjach pieszczotliwość jest wskazana.
1: Stawonuk się okazuje, że
0: można i tak. Natomiast, żeby tutaj teraz luzować w momencie, kiedy sprawdzasz jeszcze informacje, to w ten sposób tworzy się nam ładny przekrój przez twórczość Mastodona, ponieważ ja poza jednym numerem z nowej płyty sięgnąłem do Blood Mountain, która ma w tym roku 20-lecie wydania, też kupa czasu, i z tego albumu Sleeping Giant, a z tego tegorocznego, skądinąd udanego, chociaż może nie jakoś niesamowicie udanego, potrafią lepiej, ale to jest dobry Mastodon, Your Ghost Again.
1: Tak. Nagrywamy za jednym razem dwie audycje, także za chwilę, znaczy tak, w przyszłym tygodniu randomy, ale przez to właśnie, że dwie audycje są nagrywane za jednym razem, nie będzie tam takich najbardziej świeżych nowości, dlatego że one są dopiero przed nami, a może to być odczuwalne o tyle, że tych płyt, i to ważnych płyt, wychodzi teraz naprawdę dużo.
0: Tak, no to niestety jakby moje kwestie, powiedzmy, zawodowe, znaczy no nie powiedzmy, tylko po prostu zawodowe, mnie w tygodniu nadchodzącym po prostu w Krakowie przez dłuższą część tygodnia nie będzie. Jestem w delegacji służbowej, na, może nie na drugim końcu Polski, ale dość daleko. Więc to musieliśmy trochę wyjątkowo przyspieszyć i mam nadzieję, że to się nie odbije jakoś bardzo. Sądzę, że nie, dlatego że też, no mimo tego, że to może nie będą zupełnie najświeższe nowości, no to też wydaje się tego tyle, że w sensie wydaje się albumów tyle, że po prostu to się i tak może zlewać. W sensie ja niejednokrotnie mam tak, że na przykład dopiero teraz odkrywam rzeczy wydane w maju czy w czerwcu.
1: No i ja też, i to często są wykonawcy, których ja bardzo lubię.
0: Tak, z tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy, jak wyjdzie. Za dzisiaj dziękujemy, Piotr Borodyj.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy dzisiaj środę, 16 dzień września i 259 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Edyta, Kamila i Kornel, ale również Franciszek, Wiktor, Jan, Łucja, Eugenia, Cyprian, Ludmiła, Korneliusz, Ariadna, Eufemia, Innocenta, Korneli, Sebastiana i Innocentyna. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś dzień maszynisty, w związku z tym kolejarzom życzymy wszystkiego najlepszego. Jak widzicie, na Ukrainie również oni są zawodem zagrożonym. Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej to również obchodzimy dzisiaj, jak i również Światowy Dzień Fryzjera. Funkcja może mniej podniosła, ale jakże przydatna. Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej, czyli jak się domyślam, chirurgia serca między innymi. No i poza tym Dzień Bluesa. No przy dobrym bluesie kardiolog może nie być do końca potrzebny. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, no to mam dla Was propozycje dwie i to na jutro. Po pierwsze o godzinie 19 w Podjaszczurami. Groove Shuffles razem z Satishem Robertsonem koncertować będą, czyli jazz na najwyższym poziomie, to po pierwsze. Natomiast nieco później, bo 20 w klubie Betel na Placu Szczepańskim 3, Bordo i Duszanbat będą koncertować, dwa krakowskie, no może nie takie bardzo znane, ale jednak zasłużone zespoły, które na pewno wprowadzą w Was dobry nastrój. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to myślę, że doskonałą propozycją na jutro będzie film Niebo nad Normandią, czyli taki fabularny dokument, film fabularny, w którym prawie że dokumentalnie przedstawiono, jaki wpływ na lądowanie w Normandii miały opinie meteorologów i takich pochodnych stowarzyszeń. Jednym słowem, Niebo nad Normandią do obejrzenia jutro o godzinie 15.20 lub 17.45. Między innymi oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, moi drodzy, to ja przypominam, że jeszcze macie czas, aby wziąć udział w konkursie fotograficznym. Dodam jeszcze, że ogólnopolskim konkursie fotograficznym. Dodam jeszcze, że konkursie fotograficznym organizowanym przez Politechnikę Krakowską. Zresztą po raz 21 i to w ramach Dni Jana Pawła II. Hasło tegorocznego konkursu i Dni Jana Pawła II równocześnie to droga do życia. A konkursie przyznana bez staną trzy główne nagrody pieniężne, w związku z tym warto wystartować, natomiast termin składania prac upływa dnia 8 października. Wbrew pozorom to nie jest dużo czasu, aby przygotować prace konkursowe, odpowiednio je oprawić, oczyścić i zaprezentować oczywiście. A dodam jeszcze od siebie, że pracę należy kierować do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na ulicy Warszawskiej 24. Co jeszcze? Aha, no tak, regulamin, moi drodzy. A regulamin znajdziecie na stronie głównej Politechniki Krakowskiej, tam również karta zgłoszenia. No i uwaga, jeżeli jesteście osobą niepełnoletnią lub z ograniczeniami zarządzania własną osobowością, to jeszcze zgoda opiekunów prawnych też ewentualnie tam się znajduje do pobrania. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co byłoby potrzebne w tym zakresie, już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą atmosferę, ciekawe tematy, no i dobrą muzykę oczywiście, na którą też możecie mieć wpływ, czyli proponować coś do zagrania, to oczywiście jest zawsze dopuszczalne. Piszcie na adres mailowy nowinki@pkedu.pl. Postaramy się ewentualnie to uwzględnić. A skoro już mowa o
pregnatach, czyli w tym momencie to, co jest do zrobienia, no to podpowiem, że słuchać na okrągło całą dobę można, natomiast programy autorskie, które chciałbym polecić, to jutro poranek i powtórka wieczorem, to o 9:18, natomiast o 21:00 inżynierskie historie na skórę zaprasza Tomasz Kapuśniak, a dzisiaj już za chwileczkę zapraszam na Kultywator.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No już biegnę, już truchtam do was, moi drodzy. Tak a propos to, o właśnie, uwaga, zamek rozpinam. To tak dla podgrzania atmosfery akurat przed chwilą było, w związku z tym teraz sobie chłodku trochę wpuszczamy. A wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was przygotował, zrealizuje i poprowadzi. Program cotygodniowy, w związku z tym tu żadnych zdziwów i innych zaskoczeń nie ma. Natomiast dzisiaj w programie na pewno będzie o wydarzeniach kulturalnych, które nas czekają w najbliższym czasie na terenie Krakowa, chociaż nie do końca i nie tylko. Będzie tak trochę festiwalowo, no bo festiwal w Wenecji się skończył, no i uwaga, uwaga, Grammy też było. No i jednym słowem dwa poważne wydarzenia, które no powiedzmy jakiś ślad powinny zostawić. No i dochodzimy jeszcze do następnych kwestii, czyli będą premiery filmowe, które pojawią się już w nadchodzący weekend. No i będzie oczywiście trochę propozycji na serwisach streamingowych. Będzie również też w sumie tradycyjnie kilka propozycji filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, no bo przecież nie każdy streaming ma, a poza tym czasami, no przynajmniej ja tak, mam duży problem, żeby ewentualnie zdecydować się, co obejrzeć, no to czasami po prostu łatwiej jest poprzeskakiwać trochę po kanałach, no i hop siup, trafiamy. No zresztą tak a propos, zupełnie przez przypadek nie planowałem, a okazuje się, że na FX leci Mandalorian i jednym słowem Gwiezdne Wojny, no bez Luke'a Skywalkera oczywiście. No dobra, to tak trochę się powywnętrzałem, moi drodzy, a skoro już tak ogólnie mowa, no to będzie oczywiście muzyka. Zaczynamy od czego? Shine Down. No dobra, niech tak będzie, moi drodzy, niech tak będzie.

No tak, z tymi wydarzeniami to nadciągają, a czasami zaskakują. Skoro tak, to z zaskoczenia? No może nie. Od razu przechodzimy do kwestii organizacyjnych. A jutro, jeszcze tylko chciałem rzucić okiem na kilka kwestii natury formalnej, no bo tutaj trzeba się zastanowić, czy w ten sposób, ale niech będzie. Jutro, w czwartek, w Zaścianku o godzinie 18, As December Falls, czyli koncert brytyjskiego, no takiego pop-punka, trochę alternatywy, to akurat do obejrzenia w Zaścianku od godziny 18. Dla odmiany pojazdami będzie jazz i to w takim wykonaniu, no powiedziałbym, bardzo intrygującym, ciekawym, a wręcz poruszającym. Groove Soffers to akurat zespół, który reaktywował się relatywnie niedawno. Mają po prostu takie zapędy troszeczkę eksperymentalne, troszeczkę uderzające z pogranicze jazzu i innych gatunków muzycznych. Natomiast ciekawostka taka, w zasadzie no, chyba bonus taki, że będą występowali razem z amerykańskim trębaczem Satishem Robertsonem z Brooklynu. Jednym słowem, będzie taki wschodnioamerykański jazz z pogranicza funky nowoczesnego, trochę z interpretacjami, jednym słowem, bardzo powinno się to spodobać. W Betelu Bordo i Dušan Bad będą koncertowali, to akurat o godzinie 20, również jutro, także możecie się do tego przygotować. Natomiast na piątek ciekawostka, bo cisza się zapowiada wielka, a ściślej mówiąc, będzie cisza na fali, czyli Silent Disco w Tauron Arenie. To wszystko od 19 do 24 mniej więcej, także już do ogarnięcia. No, trochę specyficzny odbiór muzyki, ale ponoć wrażenia no, specyficzne. Natomiast w ośrodku Ruczaj, również w piątek, Czesław Mozil razem z Miłoszem Wojsko i Sonus Kwartet będą no, próbowali połączyć poezję z teatrem troszeczkę, a ściślej teksty Herberta, kameralnie odtwarzane z muzyką. Ośrodek Ruczaj na ulicy Przyzby 10 zaprasza Was serdecznie. Myślę, że to się akurat spotkać z uznaniem może. Również w piątek w klubie spotkań Poczta Główna na Westerplatte NME koncertować będzie. Znaczy album NME, a wykonawca to Kidzior, także no, myślę, że brzmienia trochę ostrzejsze. W Gwarku również w piątek Doggy White i Polish Chapter. Jednym słowem, już muzyka bardziej rockowa, bardziej dynamiczna. Myślę, że to też Wam się spodobać jak najbardziej może. W Forcie Borek na sobotę z kolei możecie wybrać się na godzinę 18 na koncert Marka Piekarczyka, który akustycznie będzie grał, to akurat na Fortecznej 146. No, myślę, że to się spodobać może. Natomiast przypominam, że festiwal Kulturo będzie się rozgrywał również w sobotę od godziny 18 do 23. W związku z tym warto podejść, a to wszystko w forum Fun and Food na ulicy Konopnickiej 28. No, to tak wiecie mniej więcej, które forum, a które fan, a które food. W Gwarku na sobotę na 19 Sznur Trup Kids Drown in Silence, czyli opowieści o końcu świata troszeczkę, ale w trochę innych brzmieniach, można chyba się przyzwyczaić do tego. W Zaścianku na sobotę Autumn Darkness Over Poland, czyli też ostre brzmienia, które mogą wielu Was rozerwać, troszeczkę inne brzmienia, ale też ciekawie. Hyde Parku na sobotę na 20, tam Afterlife i Enter Afterlife oczywiście i Witch, to akurat spodobać się może. W klubie Re z kolei Hatchy Ans, także podobać się spodobać może, a w klubie Baza Krakanał i Norblana, tudzież Apolipstick. W Alchemii z kolei, no wszystko o 20, nie wiem czy to da do pogodzenia oczywiście, Zuza Baum będzie występowała. No i uwaga, Forum Horyzonty tym razem o 23, także po tych
po tych wydarzeniach możecie się wybrać. To akurat Flux 002, czyli Detek Eta Hox, Olivia i Marta Kulpa. Będzie oczywiście ostro i mocno. Natomiast na niedzielę pod Jasztujami Osterboy, Skapizm, myślę, że to też spodobać się wam może, ale brzmienia oczywiście takie troszeczkę specyficzne, w związku z tym pewnie nie każdemu to podpadnie pod gust, ale kto wie, jak spróbujecie, to może to wypaść zupełnie inaczej. Maribaria i Drisa Dembele, to akurat Alchemia, ale na niedzielę na 19 was zaprasza, czyli będzie troszeczkę afrykańskich rytmów, folku, tańca, no jednym słowem rozruszanie. Dżaman w Betelu z kolei o 20 będzie występował, to na Placu Szczepańskim. Natomiast w Zasianku również o 20 niestety, ale za to już 21, czyli na poniedziałek, ale Geon, Gorod i Abysmal Down. Jednym słowem będzie muzyka no, troszeczkę death metalowa oczywiście. W Tauron Arenie miał być w przyszłą środę koncert Melanie Martinez, ale uwaga, koncert jest odwołany. Przypominam o tym. No i uwaga, w Gwarku, to już przyszły czwartek, moi drodzy, Dom Zły, czyli Soul the City, Rib the Fit, jakoś tak. W każdym razie zapraszam oczywiście Dom Zły, koncert, no może tytuł nieadekwatny, ale zły koncert to na pewno nie będzie. Wow, ale się zgrzałem, moi drodzy. To jest chyba ten moment, kiedy powinniśmy zacząć sobie grać.

No tak, i wkraczamy chyba w strefę festiwalową. A skoro tak, no to moi drodzy, chyba nie ma co tutaj przewijać. Festiwal Wenecji no już minął za nami. A filmy, a w zasadzie nagrody festiwalu trafiły do filmów o no, niezbyt odległej przeszłości, ale jednak przeszłości. Pierwszy z nich zahacza o niemiecką okupację Danii, chociaż zaznaczam, rozgrywa się de facto już po zakończeniu II wojny światowej. Po drugie mamy film, w którym opowiadamy o totalitaryzmie w Związku Radzieckim. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy nie był łagodniejszy od tego, co jest w tej chwili w Rosji, ale zostawmy to na razie z boku. No i trzeci film, który opowiada, a w zasadzie opowiadają Izraelczycy, podkreślam, Izraelczycy, w sensie nie osoby pochodzenia arabskiego mieszkające w Izraelu, tylko Izraelczycy, czyli pochodzenia syjonistycznego. I właśnie oni opowiadają o mordach na cywilach w Gazie, moi drodzy. Skądinąd o tym, że dostać obywatelstwo izraelskie było dosyć łatwo, jeżeli się kilka nie podpadło kilkoma rzeczami, to słyszałem, ale że można łatwo stracić to obywatelstwo, no to prawdę mówiąc tego nie wiedziałem, a podobno w Knesecie czy w rządzie izraelskim padły propozycje, żeby autorów tego filmu pozbawić obywatelstwa. No jednym słowem, moi drodzy, mamy dużo do powiedzenia, a dość powiedzieć, że Maggie Gyllenhaal, która przewodniczyła jury, przyznała film nagrodę dla nieznajomego. To jest właśnie ta produkcja Danii okresu powojennego. Bardzo kobiecy film skądinąd, ale to już jest jakby inna sprawa. Film NASA to akurat właśnie ten, który opowiada o eksterminacji ludności cywilnej w Gazie. Zaznaczam, eksterminacji przez wojsko izraelskie, dlatego tak się bardzo obruszyli, bo oni tam zawsze podkreślają, że no co tego, to przecież armia zawsze jest dyscyplinowana i nic nie robi. I okazuje się, że nie jest to do końca prawdę. Ilja Chrzanowski dał, to jest akurat film, który opowiada właśnie o totalitaryzmie i tym Made in USSR. No i prezentowany również był Kamuflaż i film o ukraińskich uchodźcach w Niemczech. No, te filmy o reportaże, a w zasadzie dotyczące akurat na przykład uchodźców ukraińskich w Polsce, niestety jakoś się nam umknęły. Queen de Unknet to chyba jest akurat właśnie nieznajoma po duńsku. To jest właśnie ten film, który uzyskał tytuł najlepszego filmu. Złoty Lew, moi drodzy, a pokonał, no jeżeli pamiętacie, ja tam typowałem, czyli Dziki Koń 9, między innymi jako ten, który może tutaj namieszać. Typowałem również bodajże Lestrame, to tak jedno, i Kaminor, no i tak, to był akurat ten. W związku z tym muszę wam powiedzieć, że się nie wstrzeliłem, bo Dał i NASA to są akurat filmy, które mi tak troszeczkę odleciały. Nagroda specjalna jury to jest właśnie ten film NASA, Yuval Abraham i Rachel Shore. Srebrny Rew, czyli film, czyli wielka nagroda jury przede wszystkim, Możliwa miłość, to był akurat w kategorii jednych z moich typów. Film Chang Dong-li, no bo podobno w doskonałej formie się zaczął prezentować, a że jest to, że tak powiem, autor, który, reżyser, który na kolejnych festiwalach w Wenecji wypada coraz lepiej, bo ciemno, a teraz no to on praktycznie za każdym razem coś tam trafia.
Najlepszy reżyser Ilja Krzanowski to akurat dał film o właśnie wspomnianym totalitaryzmie. Puchar Volpi, czyli najlepsza aktorka, Matif Arcel, to jest akurat ten nieznajoma finduński, najlepszy aktor w filmie Wygrane. Wygrane. Dziki koń 9 oczywiście. Zresztą tam aktorów było kilku doskonałych, a John Markowitz zawsze doskonałe wrażenie robi. Najlepszy scenariusz, Un Petit Soldat, to akurat film, którego ja nie typowałem, prawdę mówiąc. No i nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej, Możliwa Miłość, to znowu Chang Dong-li. W zasadzie ten sam film, no bo cóż tu dużo powiedzieć. Najlepszy film w konkursie Horyzonty oraz sekcji równoległych, The Color of the Sun, Xaviera Tera. No i konkurs Venezia Classic, najlepszy odrestaurowany film, to akurat może Was zaskoczyć, Długa noc w 1943 roku. No i Złe tyle w zaczął kształt działalności, to akurat już Wam mówiłem w poprzednich tygodniach, chyba nawet dwukrotnie. George Clooney i Ellen Burstyn to są akurat te nazwiska, a dodatkowo jeszcze nagroda dla filmu w przeglądzie Tygodnia Krytyki, Nagrody Publiczności, O'Shara of Sand i nagroda Venice Spotlight Ellen Contes Aliny Serban. W konkursie Horyzonty natomiast muszę zaczerpnąć oddechu. Dobra, jak już odchrąknąłem, to możemy przechodzić w konkursie Horyzonty, bo to mówiliśmy o nagrodach głównych. Un Détour Perdien, nagroda specjalna jury Le Maison de Vin. Natomiast najlepszy film krótkometrażowy Quelles Insens de Beurre. Natomiast najlepszy reżyser Jacqueline Le Sueur, najlepszy aktor Ricardo Scamarcio za Il Fuggi della Siena, najlepsza aktorka Lalek Marsan za Marhab, najlepszy scenariusz I Figli della Sicimia Tommaso Laudazzi, Damiano Fenferi. No i Lev Queer, czyli najlepszy film o tematyce homoseksualnej. No, ponoć otwarci jesteśmy. Queer Edward II. Nagroda Infinia Francesco Pasinettiego dla najlepszego filmu Ritorno a Buenos Aires. Film przez niektórych typowany do nagrody głównej, ale jak widać nie trafili. Najlepsza aktorka, film Il Fuccio, Chet i Porti d'Orto dla Vanessy Cellari. Najlepszy aktor, Adriano Gilmoni, to jest Ritorno a Buenos Aires. Nagroda specjalna La Ragazza con la Seica dla Aliny Marassi. Nagroda specjalna Malou Kebezi. Nagroda sieci promocji kina azjatyckiego Lovers in the Blue Night Annapurna Roy, prawdę mówiąc musiałbym przejrzeć. Nagroda katolickiej organizacji kinematografii Ruku Baku, to akurat film, który kandydował również do nagrody głównej, tak podpowiem. Nagroda Laterna Magica, czyli czarodziejska latarnia Cedric Khan, czyli kino takie, no powiedziałbym, porównywane 15 na 18. Nagroda Włoskiej Federacji Klubów Filmowych Sepetnti. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane z Wenecją. Natomiast ja chciałbym podrzucić Wam ni mniej, ni więcej, tylko uwaga, uwaga. Emmy wręczyła swoje nagrody, no i uwaga, najlepszy serial dramatyczny The Pitt, no i tutaj konkurencja naprawdę była duża. Najlepszy serial komediowy, Wdowia Zatoka, powiem, że ten serial akurat naprawdę namieszał. Wow, namieszał albo jeszcze bardziej namieszał. To tak tego w tyle zostawił między innymi The Beer, Misję Podstawówkę i Zbrodnie po sąsiedzku. Najlepszy film telewizyjny, Niezwykle szlachetne stworzenia. Najlepszy serial limitowany lub antologia, Chętni na seks. To też jest film, który wzbudził wielkie zainteresowanie i aplauz wręcz. Właśnie, a propos aplauzu, to jeszcze wrócę do chwilę później do tego. Najlepszy aktor w serialu dla

Liniową. Cat of Lion zawodują za Teka, to z kolei aktorka drugoplanowa w komedii, aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, David Harbour zachętni na seks i Steven Root, wdowia Zatoka, to najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym. No i najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, Linda Cardellini zachętni na seks. No i najlepszy scenariusz serialu limitowanego, właśnie chętni na seks. Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym, Shailene Woodley za Paradise. Czy jeszcze coś pominąłem? Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym, Ernest Harding Jr. za The Pitt. No i Betty Gilpin, to akurat w serialu komediowym, aktorka za Wdowią Zatokę. Gościnny występ aktora, Rob Reiner za The Beer. No, to akurat chyba takie jedyna wstawka. Jednym słowem, moi drodzy, mamy tutaj sprawę chyba zamknięta, a najlepszy scenariusz serialu komediowego, Wdowia Zatoka, moi drodzy. Oj, nagadałem się, a miałem jeszcze dorzucić a propos aplauzu. W zeszłym tygodniu rozpowiadałem się, jaki to wielki aplauz Penelope Cruz i Javier Bardem dostali. Pobili ten rekord i chyba wszechczasów. 25 minut aplauzu, to akurat w ramach końcowych pokazów, moi drodzy. No dobra, ale to jest chyba ten moment, w którym ja powinienem wam zagrać kolejny utwór, a sam zaczerpnąć trochę powietrza.

No dobra, może teraz kaszel nie będzie męczył, ale startujemy oczywiście z filmami, propozycjami filmów, które pojawią się na ekranach kinowych już w najbliższy weekend. Na początek Teddy i Magiczna Lampa, czyli animacja, komedia, przygodowa zresztą produkcji hiszpańskiej. Mamy tutaj, moi drodzy, no cóż, jednego z głównych opiekunów, a w zasadzie... aktorów tego filmu, to jest postać taka troszeczkę wypośrodkowana między Indianą Jonesem a bibliotekarzem, a może w ten sposób. No ale mamy również nieustraszoną dwuletnią córkę Tadeo, która sprawiła, że stał się nadopiekuńczym obcem, a przy okazji mamy jeszcze mumię, która czuje się odsunięta na bok. A później pałac Buckingham, jakieś inne rzeczy, no i się zaczyna, moi drodzy, jednym słowem, no taka przygoda, która no, ogląda się dobrze, a w zasadzie nawet bardzo dobrze w większości przypadków. Co więcej, spokojnie można wybrać się z dziećmi na to spotkanie albo zabrać dzieci ze sobą, jeżeli wy macie ochotę obejrzeć. W każdym razie ani jedni, ani drudzy na pewno nie będą znudzeni, bo ogląda się naprawdę dobrze. Kolejny film, komediodramat produkcji polskiej Pawła Podolskiego pod tytułem Ma to sens. Mamy tutaj Antoniego, który zrobił wszystko, aby świat dał mu wreszcie święty spokój. Znalazł cichą pracę, ograniczył kontakty z innymi do absolutnego minimum. No i wtedy coś się przytrafiło, moi drodzy. Musicie obejrzeć, żeby to zrozumieć i pooglądać. Dodam jeszcze, że Jędrzej Hycnar w roli Antoniego Klepackiego, no i Olga Kalicka w roli Olgi. No, tak może troszeczkę zaskoczyć akurat ten Artur Barciś się gdzieś tam w tle przewija, również tak na marginesie, w związku z tym też. No i Łukasz Simlat jeszcze, żeby było ciekawiej. Też warto o tym pamiętać. Folwark zwierzęcy, to polecam, animacja, ale w formie, no tak, powiedzmy, Folwark zwierzęcy nie był lekką lekturą. Tutaj mamy komedia przygodowa troszeczkę, czyli troszeczkę poprzekręcane, poprzeinaczane, ale mimo wszystko jest to oczywiście na bazie. Jednym słowem, rewolucja zwierzęca, świnie przejmują władzę, a farma przekształca się w dyktaturę. Nie wiem, czy dyktatura może być zabawna, no ale jak widać, bohaterowie będą próbowali nam to umożliwić. Seth Rogen, Andy Serkis, Nicholas Teller, no i Kieran Culkin, no proszę, a Woody Harrelson, tudzież Steve Buscemi. To są osoby, które użyczają wersji oryginalnych głosu. No my ich tak nie do końca chyba usłyszymy w tych dubbingowanych rzeczach, no ale wspomnieć chyba można. Kolejna propozycja, Kura. Film grecko-niemiecko-węgierski. Dramat dla odmiany. Mamy tutaj kurę, która po brawurowej ucieczce z fermy znajduje schronienie przy wiejskiej tawernie i tam poznaje smak miłości. Mierzy się z hierarchią panującą na podwórzu i walczy o ochronę swoich jaj. Jednym słowem, trochę przewrotnie, moi drodzy, ale tak, pod hasłem kury wiele rzeczy można upchać, jakby co. Powiedz mi, co czujesz? Melodramat polski Łukasza Rondudy. Film o Patryku i Marii, którzy walczą o dojrzały związek, a przy okazji mierzą się z traumami bliskości, które wynieśli z dzieciństwa, czyli w tym momencie dzieciństwo musiało być trudne, a co nie zmienia faktu, tym razem próbują coś stworzyć, coś wygładzić, coś uporządkować, no i przede wszystkim chyba odnaleźć siebie, przede wszystkim również nawzajem, skądinąd. Obcy, kolejna propozycja to film francuski, kryminał, dramat w zasadzie o podłożu kryminalnym, w którym cofamy się do Algieru w roku 1938, czyli to jeszcze jest totalnie terytorium zamorskie Francji, albo Francja, jak to woli. Mamy młodego mężczyznę, który po śmierci matki nawiązuje romans z koleżanką z pracy i wikła się no, w różne
Ciemne układy z sąsiadem. Film zrealizowany w dużej mierze w tonacji takiej czarno-białej, to też trzeba podkreślić. No i doskonała rola przy okazji Benjamina Voisina. Natomiast dorzucę jeszcze, że Pierre Lotin, tego akurat możecie pana kojarzyć, bo on się w paru filmach naprawdę dobrze przewinął. To akurat jest, no i Rebecca Marder, to akurat ta kobieca rola. Przypominam film o takim wymiarze bardzo czarno-białym. Jednym słowem, kolejny film, który do tej formuły, że tak powiem, realizacji wrócił. No i uwaga, Resident Evil 2026, awaria laboratorium, no i niekontrolowalnie uwolnienie wirusa. Jednym słowem, horror znowu nas będzie straszył. Tu w zasadzie nic nowego, nic do ukrycia. A ja myślę, że mogę wam zaproponować kolejny utwór muzyczny.

No tak, dzisiaj co prawda dzień bluesa, ale jutro dzień muzyki country, moi drodzy. No myślę, że skojarzenie chyba luźne, jeżeli chodzi o kwestie utworów. A my przerzucamy się do serwisów streamingowych. Przypominam, że jak co początek miesiąca na Amazon Prime trafiła cała lista naprawdę doskonałych filmów. Tam między innymi Milczenie owiec, Szyfry wojny, Wojna Harta, I Force One, o właśnie, też trafiło, dodatkowo jeszcze Rayman, o właśnie, też doskonały film. Nastoletni Wilkołak czy Życzenie Śmierci, no to może mniej, ale Życzenie Śmierci w kilku odsłonach, także jakby co do czego możemy pooglądać sobie tego. No i Wielki Marty, moi drodzy, ale Wielki Marty, uwaga, uwaga, oscarowa produkcja, to jest do obejrzenia od kilku dni dosłownie, także możecie się do tego przyłożyć. Aha, no i Król Dopalaczy również jest od paru dni, nawet więcej od paru dni dostępny. To z kolei polska produkcja o naszym, że tak powiem, naszym biznesmenie, który no, obchodził troszeczkę system. Dodatkowo jeszcze Pani Doubtfire. Taki filmik, w którym no nie pierwszy i nie ostatni raz ogólnie rzecz ujmując pan przybiera się za panią, bo tak lepiej, no w naszej kinematografii to było chyba czy Aldona to dziewczyna, czy jakoś tak, no mniejsza o to, no, w każdym razie było, poza tym pół żartem, pół serio też było, była pani Doubtfire. Spokojnie. Myślę, że jeszcze parę innych takich przebieranek byśmy znaleźli. No, tak już sobie przypomniałem nawet. No, ale to może nie najlepszy przykład, no bo może gwiazdy były, ale no. XXX. Nie. Dobra. Przechodzimy do kolejnego podmiotu twórczego, moi drodzy, Netflix. Nie wiem, czy macie świadomość, ale dzisiaj na Netflixie wystartowała lalka netflixowska, czyli ekranizacja lalki Netflixa. Powiem wam tak. Emocje, namiętności, no to niesamowita sprawa. Zgodność z oryginałem to już trochę bardziej problematyczna sprawa, ale film ponoć jako całość oczywiście produkcja trzyma się kupy i prawdę mówiąc nie chciałbym tutaj wyrażać jakiejś drastycznej opinii. Powinniście ją sobie wyrobić sami, bo troszeczkę inaczej są rozłożone akcenty. Łęcka to nie jest do końca taka całkiem zła kobieta, tylko po prostu wmanewrowana w sytuacji, której wolałaby uniknąć i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem Wokulski wychodzi na takiego troszeczkę słonia w porcelanie, o właśnie, tak chyba można powiedzieć. Jeżeli chodzi o produkcję na jutro, to też produkcja netflixowska Sztuczne Piękno, tudzież Potwór, historia Liz Barden, no i uwaga, Stranger Things, opowieści z 1085, też chyba niektórzy na to czekali, dodatkowo jeszcze Znam się i Fikserzy. Od piątku najlepsi z najlepszych będą dostępni, no i Pokémon Horyzonty sezon trzeci, czyli Wschodząca Nadzieja część czwarta. Na przyszły tydzień, na wtorek, Akademia Minerwy i dzień później Hibis Corpus i Łąka Złoty Los. To jeżeli chodzi o produkcje własne, jeżeli chodzi o produkcje licencyjne. Od jutra Sędzia Hotel dla Psów, nie, Hotel dla Psów będzie od piątku, tudzież Dradwell również od piątku i Od Zmierzchu do Świtu. O, to może poruszyć, moi drodzy. Do obejrzenia od piątku, natomiast w niedzielę Ted, pierwsza i druga część, jak również Mumia od 1 do 3, ale nie, Mumia będzie w przyszłym tygodniu, także już możecie się na to powoli przygotowywać. Jeżeli chodzi o Disneya, to
o tym, że Toy Story gdzieś tam się ma pojawić, to chyba zdążyłem wam napomknąć poprzednimi razami, ale przypominam, że od 5 dni Sekrety Mormońskich Żon, 5 sezon jest do obejrzenia, także możecie się do tego jak najbardziej dostawić i ewentualnie coś z tym zrobić. Natomiast dzisiaj 21 sezon amerykańskiego Taty, moi drodzy, wystartował, także macie co oglądać. No i minimum bezpieczeństwa. Wszystkie odcinki również od dzisiaj są dostępne, jak i również Krwawe Miasto. Na to chyba wielu nawet czekało gwoli ścisłości, także nie ma chyba dwóch zdań. No i jeżeli chodzi o kwestię HBO Max, moi drodzy, od dzisiaj w objęciach diabła i zaczynam widzieć światło, natomiast od jutra The Howard Stern Show, odcinek pierwszy i Champion, to będzie również do obejrzenia od jutra. Jeżeli chodzi o 18 września, czyli na piątek, to Sama Ukryta Prawda, pierwsze 3 odcinki. No i uwaga, Dino Ranch Island Explorers, 52 odcinki naraz, moi drodzy. No a poza tym jeszcze amerykańska fikcja i Pilion. Ten film zwłaszcza polecam. Historia, w której no powiedzmy taki nieśmiały chłopak poznaje motocyklistę, a ten no, wywraca mu po prostu życie do góry nogami, tak to można chyba powiedzieć. Od soboty Outlander, czyli Krew z krwi, pierwszy odcinek drugiej serii, natomiast jako ciekawostkę podpowiem, że będzie do obejrzenia, uwaga, Kot w butach i Kot w butach Ostatnie życzenie, animacje, ale oczywiście wchodzimy w gwiazdozbiór Shreka troszeczkę, bo to ten kot będzie. Dodatkowo jeszcze The Finn i Lodowy szlak zemsta, tudzież Wpatrując się w słońce. Na poniedziałek z kolei po 2 pierwsze odcinki pierwszego sezonu Drugiej Młodości i Amerykańskiego Zakładnika. Natomiast od środy przyszłej Syrena, Głosy Shirley Beatty i Porwanie Arabeli, tudzież Zion. Ten Zion, moi drodzy, to może wam się ogólnie rzecz ujmując kojarzyć albo dobrze, albo źle. Ten amerykański zakładnik w sumie też, bo to jest historia, w którym no, dziennikarz zostaje zmuszony do goszczenia porywacza na żywo w swojej audycji. Outlander, no to chyba też wiadomo, że troszeczkę głębokiej historii się tutaj kłania. A Zion, no to powiedzmy tak, mamy Guadalupe, taką wyspę, moi drodzy, i tam pewien beztroski chłopak, który znajduje porzucone niemowlę, no i wychodzi na to, że nie do końca je tak zostawia. Dobra, ja sobie już tutaj porozmawiałem odnośnie propozycji na serwisy streamingowe, a to jest chyba ten moment, w którym powinniśmy chyba posłuchać sobie kolejnego utworu.

0: No dobra, dałem wam czas na zastanowienie, jeżeli jesteście w stanie tak z marszu podpowiedzieć, skąd pochodzi ten zespół, jaki to był język przed chwilą, no to słucham, moi drodzy. Raz, dwa, trzy. No dobra, jeżeli byliście zdania, że było to coś z pogranicza chorwackiego lub innego, czy węgierskiego, to nie, chociaż Węgry to już troszeczkę bliżej. Jeżeli byliście zdania, że mówimy o fińskim, to byliście całkiem blisko, bo to był akurat estoński hip-hop. Ponoć nie brzmiało, ale w każdym razie tak. A skoro tą sprawę mamy już wyjaśnioną, no to zaczynamy się przerzucać i jedziemy, jeżeli chodzi o propozycje filmów do obejrzenia w najbliższym czasie. Dzisiaj, moi drodzy, na Polsacie o 22.45 Sąsiedzi będzie do obejrzenia amerykański film, w którym bractwo studenckie, no powiedzmy, uprzykrza życie mieszkańców. Nie ma to jak bractwo, czyli akademik po sąsiedzku, i to taki no nie do końca sformalizowany, no bo tutaj u nas na akademikach to regulaminy różne są, ochrony i te rzeczy tam nie było. Dobra, Równi goście to z kolei komedia sensacyjna, również amerykańska, skądinąd z całkiem przyzwoitą obsadą, bo jeżeli dobrze pamiętam, to zaraz, jakżeż on się nazywał, w roli głównej pojawił się Russell Crowe, to jest jedna sprawa, a no i Ryan Gosling, no dobra, moi drodzy, czasami drobne zawieszenie, Russell Crowe, Ryan Gosling w komediowej roli razem, to jest na pewno coś, co może was zaskoczyć, ale obejrzeć oczywiście warto. Thriller Misanthrop z kolei, to jest do obejrzenia na Pulsie, to tak już podpowiem. No i uwaga, na TVN7 o 23.20. Okup 96 roku, to chciałem powiedzieć Tom Cruise, ale oczywiście nie o niego mi chodziło. W każdym razie porwany syn multimiliardera, no i on wyznacza nagrodę nie za uwolnienie syna, ale za wydanie porywaczy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli będzie syn żywy, no to nagroda będzie znacznie większa, a jak nie, no to żąda po prostu dostarczenia gości. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę mocne. No i Korpus Weteranów to będzie na Super Polsacie, moi drodzy. Jednym słowem, będzie się działo. A żeby jeszcze podpowiedzieć, to na TVP Kobieta, ale to już po północy, o 1.45, Wykopany ojciec, komediodrama z 2013 roku, amerykańsko-indyjski, podpowiem, także naprawdę jest to propozycja, no powiedziałbym, taka troszeczkę, że tak powiem, intrygująca. Ci, którzy chcieliby obejrzeć dokument, to na Historii o 22.00 Cios w plecy będzie do obejrzenia. Możecie się domyśleć, że jeżeli mowa o II wojnie światowej, to już wiadomo, o czym film będzie, też chyba warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o jutro, moi drodzy, 22.55 Miasto Aniołów na Polsacie, natomiast na TVN o 22.40 Zenek. Nie żebym bardzo polecał, ale jeżeli lubicie te rytmy, no to te piosenki, że tak powiem, Pana Zenona Martyniuka oczywiście będą do obejrzenia. Natomiast na Top Klatce jutro o godzinie 21.55 Clint Eastwood w Ucieczce z Alcatraz z 1979 roku. To jest prawie, że obowiązkowa pozycja do obejrzenia. Naprawdę warto obejrzeć film, no, bardzo realistyczny. Dla tych, którzy woleliby nieco inne historie komediowe i polskie w dodatku, to na TVN7 o 21:00 Wabank będzie z 81 roku. Warto o tym pooglądać. A 21:00 na Super Polsacie Patriota z Melem Gibsonem w roli głównej, czyli w tym momencie historia amerykańskiej wojny o niepodległość. Natomiast dla tych, którzy chcieliby pooglądać, no powiedzmy, coś innego polskiego, rzadko oglądanego, to Między oczy z 2020 roku na TVP Kobieta o 22:30 będzie do obejrzenia, także myślę, że też może się wam spodobać, bo to generalnie całkiem niezły film, natomiast ogólnie rzecz ujmując, jednak trzeba się do tego troszeczkę inaczej nastawić. O właśnie, tego słowa mi chyba brakowało. Piątek, moi drodzy, to akurat Krucjata Berna o północy na Polsacie, a wcześniej Dracula, historia nieznana, to Polsat akurat. Natomiast na TVN-ie będą Igrzyska Śmierci, Ballada Ptaków i Węży. Jednym słowem, początki Igrzysk Śmierci. No może nie Igrzysk Śmierci, źle powiedziane, ale Snowa w roli zarządzania właśnie tym interesem. Zbuntowana o 22:00 to akurat będzie na stopklatce, także też możecie podejść do tej sensacji. Natomiast Liam Neeson w poszukiwaniu córki w Paryżu, czyli uprowadzona o 21:55 na Pulsie, też chyba powinniście do tego się przygotować. Barbie, czyli w tym momencie film, który gościł na ekranach kinowych raptem ze 2 lata temu, no może 3, to akurat TVN7 zaprasza na godzinę 20:00. Dodam jeszcze, że oczywiście obsada była doskonała, to pamiętajcie o tym. Natomiast dla tych, którzy woleliby, no powiedzmy, obejrzeć coś bardziej nietypowego, komediodramat Księgarnia w Paryżu, włosko-francuski, amerykański film z 2021 roku o pewnym zgorzkniałym księgarzu, który poświęca się opiece nad niepełnosprawną córką. Zdarza się, moi drodzy. No i jeszcze jedna sprawa. Będzie o 20:00 również w piątek, ale TVP Historia Katyn do obejrzenia. Ujmę to w ten sposób. Film po prostu trzeba obejrzeć, natomiast jeżeli macie wątpliwości, czy jesteście w stanie unieść te emocje, które tam są, to lepiej tego nie róbcie. Film doskonały, ale to jest coś tak poruszającego, coś tak okrutnego, że no nie wiem, chyba tylko Putin potrafi być okrutniejszy, moi drodzy, a w końcu to ta sama nacja. Tutaj chyba tyle. No i teraz uwaga, sobota, moi drodzy. Tu przerzucamy się oczywiście na szeroki wachlarz usług i filmów, no bo dla młodych widzów coś ewentualnie zaproponować chciałbym. Czyli po pierwsze, Rybki Sferajny będą do obejrzenia o 7:55 na TV6. Myślę, że to akurat może wam się spodobać. A jakby co do czego, to prawie jak Gladiator, animacja na Pulsie 2 o 8:35, także fajnie się to tutaj zanosi. Jeżeli chodzi o wieczorowe pory, to uwaga, Wrogowie Publiczni, dramat kryminalny na Polsacie o 22:00. Natomiast przepiękne komediodramat polski na TVN-ie o 21:35. No i uwaga, John Wick 4 to będzie do obejrzenia na Pulsie 2. Nie na Pulsie 2, na Pulsie, normalnym Pulsie, także już się do tego możecie przystawić. No i uwaga, 22:35 na TVN7, Duna, ta pierwsza część nowej Duny, także możecie tak, a po północy prawie o 2:00 La La Land Oscarowy też chyba może wam się spodobać. No i na Super Polsacie o 21:00 Creed Narodziny Legendy też dla was. Pewnego razu W lesie, film animowany na na do TVP dokument. Myślę, że o 20 też wam się spodobać może. To naprawdę niezwykły film, mimo wszystko. No a jeżeli chodzi o niedzielę, tutaj jak zwykle znowu troszeczkę szerszy wachlarz godzinowy, żeby poranki ewentualnie zaproponować. Mój przyjaciel Delfin 2, Ocalić Mendy, to o 7.40 na TVN7 będzie do obejrzenia. Natomiast Powrót Różowej Pantery to może nie do końca film dla całkiem młodych widzów, ale jak najbardziej warto chyba o tym pamiętać, no chociażby dlatego, że to ogólnie rzecz ujmując ogląda się całkiem dobrze przede wszystkim. No i wracamy do kina wieczorowego na Polsacie, moi drodzy. Jeszcze większe dzieci, komedia o 22.50, także Amerykanie śmiejący się z tego i owego. Spadek Polski zresztą z 2024 to jest na TVN o 21.25. Natomiast na stopklatce, moi drodzy, Boże Ciało, czyli w tym momencie o tym, jak młody człowiek podszywa się pod księdza i no robi zamieszanie, moi drodzy. Na pulsie Hubert, Wasabi Hubert, zawodowiec, będzie o 18.00, tak a propos to do obejrzenia, natomiast ja chciałem się skoncentrować na czym innym. O 20.00 TVN7, moi drodzy, Duna, część druga, ciąg dalszy oczywiście, dzień po dniu, warto o tym pamiętać. Natomiast na Super Polsacie o 21.00 Oscarowy Helikopter w ogniu. Przypominam, Oscar dla naszego operatora, to też chyba warto o tym wspomnieć. No i szybciutko jeszcze jedna, no może dwie propozycje. Chciałbym podpowiedzieć, że w poniedziałek oczywiście Aniołowie Apokalipsy o 22.10 na Pulsie będą do obejrzenia, a na Super Polsacie Kapitan Phillips z doskonałą rolą Toma Hanksa. To o 23.00 z kolei, także zapraszam do obejrzenia. No i troszeczkę historii, czyli Most na Arenie z 1969 roku o 22.50 na TVP Kultura. To są poniedziałkowe propozycje, a teraz chyba jest ten moment, kiedy powinniśmy chyba zagrać sobie muzyczkę.
1: Era, da la luz. Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así? Porque hoy hay gente que piensa que uno nació ayer. Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó. En mí no creyeron. No aguantó la presión. Me subestimaron. Se tiró la soga. Me dieron la espalda, sí. Buen fariseo. Cuando yo di la mano, la vuelta dio.

No tak, i to jest chyba ten moment, w którym powinien Was serdecznie pożegnać, ale zanim to nastąpi, to Was jeszcze pozapraszam, bo jutro o 9 możecie jeszcze raz Kultywatora wysłuchać, tak na marginesie. Również jutro o 21 będą inżynierskie historie, na które Was również serdecznie zapraszam. To będzie jutro. Ja jeszcze podpowiem jedną rzecz, bo jeżeli by wśród Was znalazła się osoba, czy osoby też chętnie oczywiście, które chciałyby spróbować swoich sił w działalności radia, czyli w realizowaniu programów, prowadzeniu audycji, przygotowywaniu materiałów i tak dalej, to zapraszam, piszcie, przychodźcie. Myślę, że możemy nawiązać ciekawą formę współpracy. To jeżeli chodzi o kwestie przyszłości, tyle. Natomiast jeżeli chodzi o tą najbliższą przyszłość, to chciałem Was serdecznie pożegnać i do usłyszenia, moi drodzy. Żegna się z Wami Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was przygotował i zrealizował. A na koniec, uwaga, garupa. Cześć.

tam szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.